0: Mo FM kogetishet nendoi eng borietap Kalenjin.
1: Mo FM kigeny kiamut kila kigorun agotun koin Mo.